0: prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.
1: Dobro jutro, moj Bekrio.
2: Avde si mi poranio.
1: Dobro jutro, moj